nadal zapraszam do Kietowca, Jan Najmierz Jezak, elektryczniąc Kietowca, Jan Najmierz Jezak, Jan Najmierz Jezak, Jan Najmierz Jezak, Jan Najmierz Jezak, Jan Najmierz Jezak,